Oj, Safete Sajo, Saralio, za našega Zajma Hodžića, Cileta, Goražde, Bosna i Hercegovina.